samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Jest godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
2: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
3: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7, projekt przy wspólnym stole, w którym przedstawiamy koła gospodyń wiejskich. Na pierwszy ogień koło mi bardzo bliskie, bo blisko Żuromina mieszkający gospodarze i gospodynie, koło z Wiadrowa. Ze mną są przedstawiciele tego koła, pan Waldemar Bukowski.
4: Bardzo miło, dzień dobry Państwu.
3: Pan Daniel Albrewczyński.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I jego małżonka Agnieszka Albrewczyńska.
6: Dzień dobry.
3: Koło gospodyń wiejskich, a tutaj mam dwóch gospodarzy, pewnie szybko się tak nie zdarzy. Pierwsze pytanie, zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł, żeby właśnie w Wiadrowie stworzyć koło gospodyń wiejskich?
6: Zanim właśnie może o tym kole i o tym pomyślę, muszę dodać to, bo tak jak pan słusznie zauważył, mamy tu panów, z czego jesteśmy, panie, bardzo dumne. Wszędzie są koła gospodyń wiejskich, u nas jest koło gospodyń i gospodarzy. Bardzo chciałyśmy z dziewczynami, żeby to wybrzmiało, czyli w nazwie też faktycznie jest koło gospodyń i gospodarzy, bo u nas na równi panowie są z paniami. Tak są też traktowani, razem wszystko organizujemy, razem wszystko robimy i to musi wybrzmieć, że tak się właśnie nazywam.
3: Czyli KGIGW.
6: Dokładnie tak.
3: To zatem jak to się zaczęło?
5: Pomysł wziął się ogólnie, na samym początku miało to wybrzmieć tak, że głównie będzie to koło gospodarzy wiejskich, jednakże jakby powstało to w taki sposób, to wiadomo, że żony tych gospodarzy nie byłyby zbyt zadowolone, także stworzyliśmy koło gospodyń i gospodarzy wiejskich. Ogólnie stworzyliśmy to z chęci potrzeby spotykania się, jakichś robienia czegoś razem. Mamy u nas w wiosce dosyć sporą grupę młodych ludzi. Trzeba też zauważyć to, że nasze koło jest dosyć młodym kołem, jeżeli chodzi o średnią wieku, bo naprawdę mamy osoby starsze, ale też i dużo osób młodszych.
3: A kiedy powstaliście?
5: Sam pomysł powstał na jesieni 20 bodajże 4 roku, a działanie koła naszego rozpoczęło się w marcu 25 roku, czyli zaczęliśmy działać prężnie tak naprawdę w kwietniu, w czerwcu dosłownie.
3: A wszędzie was pełno.
5: Staramy się.
3: Młode koło nie tylko wiekiem, ale również, nie tylko średnią wieku, ale również założeniem. Jak wygląda dzisiaj koło? Ile osób go tworzy i jak to się przedstawia?
6: W tej chwili jest nas 11, mamy 4 małżeństwa, mamy, z czego ja jako prezes koła jestem chyba najbardziej dumna, mamy w naszym kole zarówno sołtysa, jak i radnego z naszego okręgu, to bardzo nam ułatwia współpracę.
3: I wszyscy tutaj są.
6: I wszyscy tutaj są, tak, dokładnie. Jest prezes, jest sołtys i jest pan radny. Co najważniejsze? No wydaje mi się to, że jesteśmy bardzo zgrani, aktywni, młodzi, mamy dzieci w podobnym wieku. Te dzieci też aktywnie z nami uczestniczą, bo zwyczajnie musimy je ze sobą wszędzie zabierać.
3: Jak wygląda takie koło od kuchni? Wiem, że się spotykacie, przygotowujecie do różnego rodzaju wydarzeń, a czy tak bez takich wydarzeń, bez przygotowań też się spotykacie w jakiś sposób? Jesteście kolegami, koleżankami, przyjaciółmi może nawet?
4: Na pewno spotykamy się dosyć często. To nie jest tylko tak, że impreza powoduje, że zbieramy się i coś tam tworzymy razem. Staramy się w różnych okolicznościach spotykać, wymieniać się nieraz przepisami różnymi. Szukamy tego optymalnego takiego smaku. Nawet każdy indywidualnie inaczej to odbiera, ale jak razem się spotkamy, często zmieniamy jednak te nasze potrawy, każdy coś doda. Jeśli chodzi o życie takiego koła od kuchni, to na pewno jest bardzo wesoło. Tego nikt nie koledzy potwierdzają, także na pewno jest bardzo wesoło i myślę, że musimy się spotykać jeszcze częściej i chcemy zachęcić innych mieszkańców Wiadrowa do tego, żeby dołączyli do nas, bo to jest naprawdę, jesteśmy grupą dosyć zgraną i czekamy na nowe pomysły cały czas.
3: A tych pomysłów nie brakuje u was, bo widzę, że organizujecie wiele rzeczy. Też tutaj bywacie w Żurominie, w Żuromińskim Centrum Kultury. No właśnie, z czego jesteście najbardziej dumni przez ten ponad rok działalności?
5: Z każdego jednego wydarzenia jesteśmy dumni, tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy. Działamy od niedawna, tak naprawdę od roku, niespełna roku. Znaczy, no, przepraszam, niespełna, troszeczkę więcej. to każda impreza, w której bierzemy udział, daje nam jakąś taką satysfakcję, że mogliśmy w tym uczestniczyć i mogliśmy gdzieś tam tą swoją cegiełkę dołożyć, tak? Ale wiadomo, najbardziej takie imprezy, z których jesteśmy najbardziej zadowoleni, to są te, gdzie możemy je organizować u siebie, u nas, w sensie w naszej wiosce. Dajmy na to, mamy festyn rodzinny, który jest organizowany cyklicznie przez pana radnego w czerwcu, zawsze to się zbiega z Dniem Dziecka. Wprowadziliśmy od poprzedniego roku też nowy projekt, gdzie są to dożynki. Mamy fajnych parę projektów, które robimy sami, które robimy także z Rumieńskim Centrum Kultury. Tutaj dosyć fajnie nam pani dyrektor pomaga i nas wspiera. Bodajże są to, jest to wypiekanie pierników przed świętami Bożego Narodzenia. Także mamy dosyć sporo fajnych tutaj rzeczy, z którymi możemy się pochwalić, a mamy też nadzieję, że będziemy mogli tworzyć ich więcej i brać udział w jak największej ilości takich imprez.
4: Może jeszcze ja dopowiem, jeśli można, to bierzemy też udział w takich akcjach charytatywnych. Często lubimy pomagać innym. Braliśmy udział aktywnie w akcji Rowerem po uśmiech dzieci. Do każdej takiej akcji się będziemy dołączać i wspierać, bo pomagać to jest naprawdę bardzo cenne i ważne dla nas.
3: Czy Wiadrowo ma swój smak, potrawę, wypiek albo przepis, który szczególnie kojarzy się z waszym kołem, z waszą miejscowością?
4: Jeśli chodzi o te słowo wiadrowski smak, nie wiem, czy to jest ten smak, ale bardzo popularna jest nasza grochówka tu.
6: Nie nasza, tylko pana radnego. Nie, to trzeba podkreślić. To nie nasza, to jest tak, to jest flagowy projekt. Pana Walka.
4: Tak naprawdę to jest grochówka mojej teściowej. Przez pierwsze lata moja teściowa gotowała, ja podpatrywałem. Teraz zamieniliśmy się rolami. Teraz ja gotuję, teściowa mnie pilnuje, żebym dobrze to uczynił. Widzę, że...
6: A my wszyscy smakujemy.
4: Wszyscy smakują. Oczywiście tych smaków szukamy cały czas. Nie? Robimy różnego rodzaju przetwory. Tak jak ja o sobie mogę powiedzieć, że różnego rodzaju kiszonki, czy to ogórki przesmaczne, że tak powiem. Bardzo dobry gulasz. Tu pan sołtys zajmuje się gulaszem. Mamy to swoją słynną sałatkę.
6: Z groszkiem i z majonezem. Przy okazji musimy pozdrowić Malwinkę, która nie pozwala nam zmienić majonezu na light.
3: Także. Co daje wam to, że macie koło?
5: Po pierwsze to daje nam to, że możemy się spotkać, zintegrować, spędzić wspólnie czas. Po drugie, oderwać się od jakichś obowiązków codziennych, domowych. Wiadomo, że każdy z nas pracuje, każdy z nas jest na etacie. To, że jesteśmy w kole, to jest tak naprawdę chwila, gdzie możemy oderwać się od tego wszystkiego i zrelaksować. To jest jakaś tam forma fajnie spędzonego czasu, gdzie możemy sobie zapomnieć o wszystkim. Teraz też na dniach byliśmy na krótkiej takiej jakiejś fajnej wycieczce integracyjnej, gdzie mogliśmy sobie spędzić praktycznie całą niedzielę razem. Większość naszego koła wybrała się w krótką podróż, gdzie mówię, mogliśmy sobie troszeczkę zrelaksować się, zapomnieć o codziennych obowiązkach.
4: Celem tego naszego spotykania, zrzeszenia się jest to, żeby dać przykład tym młodszym ludziom u nas w naszej miejscowości, żeby widzieli, że po prostu nie samotność, nie indywidualizm, a jednak to działanie w grupie jednak pomaga i fajnie tak spędzać
3: czas. I co, ci młodzi podpatrują, patrzą?
4: Na imprezy przychodzą bardzo
6: licznie.
3: Wyrywacie je z domu, tak, przed telewizorów, od komputerów.
4: Od czegoś trzeba zacząć i to jest taki mały plusik, że nie siedzą przed telewizorami, przed komórkami.
6: Zarówno młodsi, jak i starsi, bo mamy też dużo seniorów, których też za każdym razem zapraszamy i bardzo miło jest, jak na przykład ja pamiętam, na poprzedniej Wigilii przyszła do nas pani, która jest samotna i usiadła, ktoś do niej podszedł, porozmawiał, dostała jakąś, nie wiem, pomarańczę czy pierogi i zwyczajnie mogła spędzić z kimś czas, więc to było fajne i myślę, że też bardzo ważne jest to, że pokazujemy, że na wsi nie jest smutno i każdy musi siedzieć w domu, tylko wychodzimy, zrzeszamy się i naprawdę
3: że
6: fajnie bawimy.
3: Piękna i wesoła.
6: Jest, oczywiście, oczywiście, że tak.
4: Barwna i kolorowa.
3: Tak jest. Prawda. Proszę mi powiedzieć jeszcze, jakby ktoś słuchał nas, ktoś z Wiadrowa i sobie pomyślał, o kurczę, zapiszę się do tego koła, to jak to można zrobić?
6: Trzeba po prostu przyjść na imprezę, podejść do kogokolwiek, kto jest z naszego koła i powiedzieć, ja też chcę tu być. W ogóle nie mamy sztywnych zasad, nie mamy sztywnych spotkań. No, na potrzeby gdzieś tam...
4: Organizacyjne.
6: Tak, jest to stworzone, aczkolwiek jesteśmy bardzo otwarci i bardzo tacy normalni, swojscy, więc myślę, że każdy, kto tylko chce, to no warunek jest taki, że musi mieszkać w Wiadrowie i tylko tyle. Resztę to już dogramy. Komunikatory wszystkie są dostępne i my z nich korzystamy, więc my jesteśmy w ciągłym kontakcie i ciągle ktoś tam, wystarczy, że napisze z rana jakąś wiadomość i już lawina leci, więc naprawdę to bardzo fajnie wygląda i zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć do nas dołączyć.
3: Widzimy zatem, że koła gospodyń wiejskich to nie tylko przepisy, to podtrzymywanie tradycji, to też integracja wsi i o tym opowiadali nam przedstawiciele tego koła. Agnieszka Albrewczyńska, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
3: Daniel Albrewczyński, sołtys wsi.
5: Dziękuję bardzo.
3: I Waldemar Bukowski, radny z Wiadrowa.
4: Dziękuję bardzo.
3: Adam Ejnik, do usłyszenia.
2: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień września. W 1960 roku urodzony w sierpcu pięściarz Jerzy Adamski zdobył srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Rzymie.
3: Adamski próbuje lewą rozpoczynać, teraz nie do przodu. Włoch macha lewą, prawą prostą, nic go osiągło. Adamski do tyłu, ale potem poszedł lewy cios, Adamski go dostał, Włoch macha do przodu, zwarcie, przetrzymywanie, sędzia ich rozdziela.
2: W 1996 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Mutanci, w którym rolę Nauma zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
4: Ty myślisz, że jesteś króliczkiem? Wcale nie jesteś króliczkiem.
2: W 2014 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Breakout. Rolę Piotra zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
5: Nie angażuj pana Konrada w problemy prowincji. Brak zasięgu sieci i awaria samochodu to tragedia dla kogoś takiego jak pan.
2: Także w 2014 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu O mnie się nie martw. W rolę Marcina Kaszuby wcielił się urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Stefan Pawłowski.
6: Wszystko dla pani załatwiłem. Napisałem pani pozew. Osobiście zaniosłem go i złożyłem gdzie trzeba i zmotywowałem panią do walki o swoje, tak?
2: W 2018 roku urodzona w Brodnicy Irena Lichnerowicz-Augustyn została ambasadorem RP na Cyprze.
7: Bądźmy wrażliwi i solidarni. Bądźmy razem. Niech żyje niepodległa.
2: W 2021 roku urodzony w Żurominie dyskobol Piotr Małachowski zakończył karierę sportową podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zajmując w turnieju czwarte miejsce. Jest dwukrotnym srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich, stawał na podium Mistrzostw Świata oraz Europy.
8: Zawsze marzyło mi się, żeby skończyć na świetnych zawodach w Polsce. Tym bardziej to jest memoriał poświęcony Kamili Skolimowskiej, naszej przyjaciółki, najmłodszej złotej medalistki olimpijskiej. To jedno i zawsze chciałem, żeby w Polsce w końcu ktoś zrobił świetne zawody.
2: Także w 2021 roku urodzony w Ciechanowie Michał Bandurski wyreżyserował koncert Krzysztof Krawczyk – Ostatni raz zatańczysz ze mną, który odbył się w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2022 roku miała miejsce premiera spektaklu telewizyjnego Rewolwer. W roli głównej wystąpił urodzony w Działdowie Sławomir Grzymkowski.
9: Rzecz niesłychana. Ten człowiek myśli, że to moje przeznaczenie ciągle napełniać jego dziura we kieszenie.
2: Urodzili się. W 1935 roku w Ciechanowie Barbara Kopyt, mistrzyni świata w strzelectwie. W 1967 Piotr Sękowski, lekkoatleta, długodystansowiec, specjalizujący się w biegach ultramaratońskich, zawodnik WMKS Płońsk. Zmarli w 2003 roku Krzysztof Olewnik, syn płockiego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika i Ewy Olewnik. Został porwany ze swojej willi w Świerczynku na przedmieściach Drobina w powiecie płockim, po czym zamordowany pomimo przekazania porywaczom okupu. Śledztwo prowadziła m.in. prokuratura rejonowa w sierpcu. W 2020 roku kardynał Marian Jaworski, wybitny filozof, metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1967 roku stracił lewą rękę w katastrofie kolejowej w okolicach Sarnowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. Jechał wówczas z Warszawy do Olsztyna. Miał zastąpić w prowadzeniu rekolekcji arcybiskupa Karola Wojtyłę, który udał się do Watykanu, by odebrać insygnia kardynalskie. Był wieloletnim przyjacielem papieża Polaka, któremu przed śmiercią udzielił sakramentu namaszczenia chorych.
10: To też taka opatrzność Boża pokierowała, że mogłem w tym uczestniczyć.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama. Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góreny na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek odwiedzimy Ostrołękę, gdzie odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozpoczął się rok szkolny, a samorząd Mazowsza szuka najlepszych nauczycieli. A na koniec zaprosimy na kolejny mazopiknik, tym razem dobra zabawa w Płońsku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami czwarte posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego poza Warszawą. Tym razem radni obradowali w Ostrołęce. To kolejne miasto po Ciechanowie, Płocku i Radomiu, w którym odbyła się sesja Sejmiku. Chcemy w ten sposób być bliżej mieszkańców całego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Podjęliśmy decyzję, że oprócz posiedzenia w samej Warszawie będziemy organizowali co najmniej 5 takich sesji wyjazdowych w subregionach. Chcemy po prostu uspołeczniać posiedzenia sejmiku, przybliżać w ogóle sejmik obywatelom.
2: Ostrołęka i cały region ostrołęcki mają swoje plany i pomysły na rozwój. Aby móc je sprawnie i skutecznie realizować, potrzebna jest współpraca lokalnych samorządów z samorządem województwa, zauważa Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
4: Jesteśmy w Ostrołęce jako sejmik i dzisiaj też przedstawię, co zostało zrobione w ramach samorządu województwa, ale też i unijnych środków, które są w dyspozycji samorządu województwa właśnie dla Ostrołęki.
2: Kolejne posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbędzie się 22 września w Warszawie.
1: Warto wiedzieć.
2: Trwa budowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce. To część inwestycji obejmującej utworzenie południowej obwodnicy Ostrołęki. Jest to kolejna duża inwestycja w regionie, mówi marszałek Adam Struzik, który odwiedził inwestycję przed posiedzeniem sejmiku.
3: Została otwarta przeprawa mostowa w Rzewniach, między Rzewniami a Brańszczykiem przez Narew. Zainwestowaliśmy 38 milionów złotych. To też jest poprawienie ruchu lokalnego, ale też regionalnego. Reasumując, w mocnej części województwa inwestujemy setki milionów złotych po to, żeby poprawić układ drogowy.
2: Nowa trasa połączy drogi wojewódzkie prowadzące z Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Przestysza i Makowa Mazowieckiego. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, a komunikacja między ważnymi trasami wojewódzkimi będzie sprawniejsza. Są szanse, że inwestycja zakończy się szybciej niż początkowo planowano, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
5: Są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
2: Całkowity koszt inwestycji to blisko 200 milionów złotych, z czego 75 milionów złotych to środki z budżetu województwa mazowieckiego.
1: Czy wiesz, że...
2: Mieszkańcy apelują, a radni województwa interweniują. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 17 tysięcy podpisów pod petycjami dotyczącymi przywrócenia pełnego funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Ciechanowie. Podczas obrad sejmiku radni województwa jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu mieszkańców i dyrekcji szpitala w staraniach o wznowienie funkcjonowania oddziału, mówi wiceprzewodniczący Sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Benedykciński.
6: W Ciechanowie mamy niestety przypadek, kiedy zabrakło dwóch lekarzy związanych z chirurgią dziecięcą. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło prawie 17 tysięcy petycji od mieszkańców Ciechanowa z prośbą o przywrócenie. I tutaj ze strony zarówno zarządu, jak i nas radnych sejmiku jest pełne wsparcie dla tej inicjatywy.
2: Przywrócenie oddziału chirurgii dziecięcej wiąże się z kosztami. Jak podkreśla Grzegorz Benedykciński, samorząd województwa jest gotowy pomóc.
6: Będzie się przekładało prawdopodobnie tym, że jeżeli powstanie sytuacja, że większy to koszty, no to wiadomo, że Urząd Marszałkowski te koszty będzie pokrywał.
2: Ostry dyżur oddziału chirurgii dziecięcej w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim jest zawieszony do października. Dyrekcja Ciechanowskiego Szpitala podkreśla, że wznowienie całodobowej pracy oddziału zależy od tego, czy znajdą się chętni do pracy w nim lekarze.
1: Uwaga, konkurs!
2: Władze Mazowsza po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu EduKreator. Czekamy na Wasze zgłoszenia, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
7: Samorząd województwa chce docenić najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli. Nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. rozwoju. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza, z wyjątkiem szkół oczywiście artystycznych, oraz nauczyciele.
2: Nagrody będą przyznawane w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie ciechanowskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Płońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
8: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 5 września zapraszamy do Płońska na Mazopiknik. Gwiazdą wieczoru będzie Lanberry.
2: Mazopiknik odbędzie się na terenach zielonych za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 12 w Płońsku. Widzimy się już 5 września od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
9: Reklama.
10: Chynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
12: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
13: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A, Działdowo.
14: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
15: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
16: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
9: Reklama.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: ma.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska-Bis. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
3: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
4: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
2: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Zełenski, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
5: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
6: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
5: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
2: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.

0: Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folkshow. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.

0: Reklama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Radio
6: 7. Zbliża się godzina 9.
0: To są wiadomości Radia 7.
7: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko utonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec

0: Przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
0: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
4: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień września. W 1960 roku urodzony w sierpcu pięściarz Jerzy Adamski zdobył srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Rzymie.
3: Adamski próbuje lewą rozpoczynać, teraz je do przodu. Włoch macha lewą, prawą prostą, widz go ślego, Adamski dobił, ale potem poszedł lewy cios, Adamski go dostał, włoch kasie do przodu, zwarcie, przetrzymywanie, sędzia ich rozdziela.
2: W 1996 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Mutanci, w którym rolę Nauma zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
4: Ty myślisz, że jesteś króliczkiem? Wcale nie jesteś króliczkiem.
2: W 2014 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Breakout. Rolę Piotra zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
5: Nie angażuj pana Konrada w problemy w prowincji. Brak zasięgu sieci i awaria samochodu to tragedia dla kogoś takiego jak pan.
2: Także w 2014 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu O mnie się nie martw. W rolę Marcina Kaszuby wcielił się urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Stefan Pawłowski.
6: Wszystko dla pani załatwiłem. Napisałem pani pozew. Osobiście zaniosłem go i złożyłem gdzie trzeba i zmotywowałem panią do walki o swoje, tak?
2: W 2018 roku urodzona w Brodnicy Irena Lichnerowicz-Augustyn została ambasadorem RP na Cyprze.
7: Bądźmy wrażliwi i solidarni. Bądźmy razem. Niech żyje niepodległa.
2: W 2021 roku urodzony w Żurominie dyskobol Piotr Małachowski zakończył karierę sportową podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zajmując w turnieju czwarte miejsce. Jest dwukrotnym srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich, stawał na podium Mistrzostw Świata oraz Europy.
8: Zawsze marzyło mi się, żeby skończyć na świetnych zawodach w Polsce. Tym bardziej to jest memoriał poświęcony Kamili Skolimowskiej, naszej przyjaciółki, najmłodszej złotej medalistki olimpijskiej. To jedno i zawsze chciałem, żeby w Polsce w końcu ktoś zrobił świetne zawody.
2: Także w 2021 w pierwszym roku urodzony w Ciechanowie Michał Bandurski wyreżyserował koncert Krzysztof Krawczyk – Ostatni raz zatańczysz ze mną, który odbył się w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2022 roku miała miejsce premiera spektaklu telewizyjnego Rewolwer. W roli głównej wystąpił urodzony w Działdowie Sławomir Grzymkowski.
9: Rzecz niesłychana. Ten człowiek myśli, że to moje przeznaczenie ciągle napełniać jego dziurawe kieszenie.
2: Urodzili się. W 1935 roku w Ciechanowie Barbara Kopyt, mistrzyni świata w strzelectwie. W 1967 Piotr Senkowski, lekkoatleta, długodystansowiec, specjalizujący się w biegach ultramaratońskich, zawodnik WMKS Płońsk. Zmarli w 2003 roku Krzysztof Olewnik, syn płockiego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika i Ewy Olewnik. Został porwany ze swojej willi w Świerczynku na przedmieściach Drobina w powiecie płockim, po czym zamordowany pomimo przekazania porywaczom okupu. Śledztwo prowadziła m.in. prokuratura rejonowa w sierpcu. W 2020 roku kardynał Marian Jaworski, wybitny filozof, metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1967 roku stracił lewą rękę w katastrofie kolejowej w okolicach Sarnowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. Jechał wówczas z Warszawy do Olsztyna. Miał zastąpić w prowadzeniu rekolekcji arcybiskupa Karola Wojtyłę, który udał się do Watykanu, by odebrać insygnia kardynalskie. Był wieloletnim przyjacielem papieża Polaka, któremu przed śmiercią udzielił sakramentu namaszczenia chorych.
10: To też taka opatrzność Boża pokierowała, że mogłem w tym uczestniczyć.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
1: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszak z firmy, która przeprowadziła badania.
3: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
1: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj.

0: Własne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódź Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Powe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb, możliwość transportu, telefon 505 181 874, 505 181 874.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
2: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
4: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
2: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
6: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwoleniu 40.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: profesjonalnie.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Reklama. Tu Radio 7. Radio
6: 7. Zbliża się południe.
5: To są wiadomości Radia 7.
7: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano dwie osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie dwóch amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
8: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
7: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. Dwie osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.

0: Reklama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.pl.

0: Mrówka 87.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyt wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
3: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
2: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
3: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
2: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni

0: zwolennicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner. Spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czy i tym razem tak będzie? Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
2: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
1: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
2: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
1: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
0: Pojedynek Polek o 18. Wcześniej o 15. swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture Eco G z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kametstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
3: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
2: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Konrada.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
0: Reklama.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska-Bis. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
3: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
4: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
3: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
2: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.

0: Reklama. Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.

0: Reklama. Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Lubella makaron, czterojajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Ama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekruterską.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Reklama.

0: Podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
0: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
2: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
0: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
2: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
0: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 5 dzień września. W 1960 roku urodzony w sierpcu pięściarz Jerzy Adamski zdobył srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Rzymie.
3: Adamski próbuje lewą rozpoczynać, teraz je do przodu. Włoch macha lewą, prawą prostą, nic go ośrodu, Adamski do tyłu, ale potem poszedł lewy cios, Adamski go dostał, włoch się do przodu, zwarcie, przetrzymywanie, sędzia ich rozdziela.
2: W 1996 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Mutanci, w którym rolę Nauma zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
4: Ty myślisz, że jesteś króliczkiem? Wcale nie jesteś króliczkiem.
2: W 2014 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Breakout. Rolę Piotra zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
5: Nie angażuj pana Konrada w problemy w prowincji. Brak zasięgu sieci i awaria samochodu to tragedia dla kogoś takiego jak pan.
2: Także w 2014 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu O mnie się nie martw. W rolę Marcina Kaszuby wcielił się urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Stefan Pawłowski.
6: Wszystko dla pani załatwiłem. Napisałem pani pozew. Osobiście zaniosłem go i złożyłem gdzie trzeba i zmotywowałem panią do walki o swoje, tak?
2: W 2018 roku urodzona w Brodnicy Irena Lichnerowicz-Augustyn została ambasadorem RP na Cyprze.
7: Bądźmy wrażliwi i solidarni. Bądźmy razem. Niech żyje niepodległa.
2: W 2021 roku urodzony w Żurominie dyskobol Piotr Małachowski zakończył karierę sportową podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zajmując w turnieju czwarte miejsce. Jest dwukrotnym srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich, stawał na podium Mistrzostw Świata oraz Europy.
8: Zawsze marzyło mi się, żeby skończyć na świetnych zawodach w Polsce. Tym bardziej to jest memoria poświęcony Kamili Skolimowskiej, naszej przyjaciółki, najmłodszej złotej medalistki olimpijskiej. To jedno i zawsze chciałem, żeby w Polsce w końcu ktoś zrobił świetne zawody.
2: Także w 2021 w pierwszym roku urodzony w Ciechanowie Michał Bandurski wyreżyserował koncert Krzysztof Krawczyk – Ostatni raz zatańczysz ze mną, który odbył się w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2022 roku miała miejsce premiera spektaklu telewizyjnego Rewolwer. W roli głównej wystąpił urodzony w Działdowie Sławomir Grzymkowski.
9: Rzecz niesłychana. Ten człowiek myśli, że to moje przeznaczenie ciągle napełniać jego dziura we kieszenie.
2: Urodzili się. W 1935 roku w Ciechanowie Barbara Kopyt, mistrzyni świata w strzelectwie. W 1967 Piotr Senkowski, lekkoatleta, długodystansowiec, specjalizujący się w biegach ultramaratońskich, zawodnik WMKS Płońsk. Zmarli w 2003 roku Krzysztof Olewnik, syn płockiego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika i Ewy Olewnik. Został porwany ze swojej willi w Świerczynku na przedmieściach Drobina w powiecie płockim, po czym zamordowany pomimo przekazania porywaczom okupu. Śledztwo prowadziła m.in. prokuratura rejonowa w sierpcu. W 2020 roku kardynał Marian Jaworski, wybitny filozof, metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1967 roku stracił lewą rękę w katastrofie kolejowej w okolicach Sarnowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. Jechał wówczas z Warszawy do Olsztyna. Miał zastąpić w prowadzeniu rekolekcji arcybiskupa Karola Wojtyłę, który udał się do Watykanu, by odebrać insygnia kardynalskie. Był wieloletnim przyjacielem papieża Polaka, któremu przed śmiercią udzielił sakramentu namaszczenia chorych.
10: To też taka opatrzność Boża pokierowała, że mogłem w tym uczestniczyć.
11: Tego się teraz.

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32 jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: SMS-y z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali.

0: Gotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
1: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą. Gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne, wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pultuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Reklama.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów.

0: weszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
1: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzeć co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
2: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
3: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie. I zobaczenia krajobrazu.
1: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
2: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
1: Można na ceny, no pewnie już się sezon.
2: Macie już nocleg zarezerwowany?
1: Oczywiście, że tak.
2: Na długi pobyt?
1: 4 dni.
2: Można pochodzić.
1: Jak najbardziej.
0: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Już 5 i 6 września spotykamy się na lądowisku w Gryźlinach na 32. jesiennych targach rolniczych Agrowarma. Czekają na Was nowoczesne technologie, maszyny rolnicze, regionalne produkty, pokazy i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Serdecznie zapraszam. Mateusz Cygan, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Filet z kurczaka, kilogram 15,99. Nubella makaron, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Oferta ważna do 5 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 19.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akt ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny, chociaż jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
8: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Reklama. Radio.